0: uciekła z Amerykanem.
1: Synoci ponajdę mi w saniach. Też nie ma. Prazen ekran. Karta i nowe gwarancje. Herman nie bił z Rusy. Mój ociepany z Amerykanem.